0: 下面的关节和肌肉，方便你们一下。
1: Ze aż przestado omaniam, ze ochy porzy służu dach. Nysza stebe staram brunić, to do omanii szaro ho. Myśledzić, kazę myśledzić, kupo.
0: Fomili ma leżać.